Okaninka suruga na sika tuze komeho. Tudi natwanye tatu kalikwatisa tukagende pompa zimwe. Mokia ninkanyo tate awa hulire kwa nona wetu awa.